Ndio hilo ni shusha tamani hata nikiweza. Siwezi sema sikujali hata sauti yangu.